Ciężkie łamany strem, ja ruki pradziadywał wierch, ja brał mołnie w kost. Tam, gdzie wada, wisły na zimne krugi, ty słyszysz szagi.